0: ekipę z Jacka Sweet and Fred.
1: A ja potem byśmy bye. Potem my action fly. Mokrymy tu jest irrelevant. Summer pull up and slide. Wtedy prezentują tu my game.